0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
2: A 105,0 MHz.
0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Polnisches Radio in Oberösterreich.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Mamy niedzielę, 28 czerwca. Minęła właśnie godzina 12, a zatem czas zacząć naszą rozśpiewaną audycję. Przy mikrofonie Magdalena i
5: Artur Machnoroczyński.
4: A dlaczego rozśpiewaną? O tym już wkrótce. Wschód słońca mieliśmy o 4.17, zachód zaś będzie o 21.01.
5: Cytat dnia. Jest na świecie jeden zawód. Jedno, jedyne powołanie. Być dobrym dla drugiego człowieka. Maria Dąbrowska. Przysłowie. Czerwiec grudniową pogodę głosi, lipiec dla stycznia wróżbę przynosi. Nietypowe święta. Święto Marynarki Wojennej. Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego czerwca 1956. Dzień Szwagra. Także pozdrawiamy wszystkich szwagrów.
4: A w kalendarzu historycznym 28 czerwca 550 roku poświęcono Kościół Świętych Apostołów w Konstantynopolu. W 1834 roku w Paryżu ukazał się pierwodruk Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 1859 roku w angielskim Newcastle upon Tyne odbyła się pierwsza w historii wystawa psów rasowych. W 1927 roku prochy Juliusza Słowackiego po przewiezieniu do Polski złożono w krypcie Wieszczów w katedrze wawelskiej. W 1952 roku w Long Beach w Kalifornii odbył się pierwszy konkurs Miss Universe. W 1953 roku założono Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1956 roku w Poznaniu doszło do protestów robotniczych znanych jako Poznański Czerwiec, krwawo stłumionych przez wojsko i milicję, i w 2006 roku w Gdańsku otwarto Muzeum Bursztynu. Słynni urodzeni 28 czerwca. W 1900 roku Leon Kruczkowski, polski pisarz, publicysta. W 1935 roku Andrzej Zakrzewski, polski reżyser filmowy, radiowy i telewizyjny. W 1942 roku Frank Zane, amerykański kulturysta. W 1965 roku Maciej Szczęsny, polski piłkarz, bramkarz, komentator telewizyjny i w 1971 roku Elon Musk, południowoafrykański przedsiębiorca, obecnie już bilioner. Jeżeli są Państwo posiadaczami Facebooka Polskiego Radia w Górnej Austrii, to zapraszamy tam właśnie do odsłuchiwania naszych audycji, również archiwalnych, oraz na stronę Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii. Jeśli natomiast, drodzy słuchacze, macie jakieś sugestie czy też dedykacje, to zapraszamy do kontaktu z nami poprzez e-mail radio@poloniaoberösterreich.com.
5: Dzisiejsza audycja, tak jak już wspomnieliśmy, będzie rozśpiewana, gdyż zabierzemy Państwa jeszcze raz na konkurs Eurowizji, który zrelacjonujemy, jak również pod wieloma kątami przeanalizujemy. Serdecznie zapraszamy. A imieniny obchodzą dziś Ireneusz, Leon, Paweł, Józef, Marcela oraz Lubomir. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia, dedykując piosenkę.

Za nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. W tym roku europejska muzyczna stolica przeniosła się do Wiednia, gdzie w hali Wiener Stadthalle spotkali się reprezentanci 35 krajów. Po dwóch półfinałach i wielkim finale poznaliśmy zwycięzcę. Została nim Bułgaria, która po raz pierwszy w historii sięgnęła po eurowizyjne trofeum. Eurowizja tradycyjnie składa się z dwóch półfinałów i finału. Z każdego półfinału awansowało po 10 wykonawców. Dołączyli do nich gospodarze z Austrii oraz tak zwana Wielka Czwórka. Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. W finale wystąpiło zatem 25 państw. Półfinał pierwszy. Tutaj największe wrażenie zrobiły Izrael, wykonawca Noam Betan i utwór Michel, Polska, Alicja Szemplińska i jej Prey oraz Finlandia, wykonawca Linda Lampenius i Pete Parkonen i utwór Likin Haitin. To właśnie te trzy kraje zdobyły najwięcej punktów w pierwszym półfinale. Półfinał drugi. Tutaj dominowali Bułgaria, wykonawca Dara i Bangaranga, Rumunia, wykonawca Aleksandra Kapitaneszku i Szokeme oraz Australia, Delta Gudrem z utworem Eclipse. Już wtedy było widać, że właśnie te kraje mogą odegrać główne role w finale.

Zanim wbijemy się w oceny finałowe, chcielibyśmy przybliżyć Państwu osobę naszej reprezentantki, Alicji Szemplińskiej, i to, jak zabrnęła tak daleko i tak wysoko. Przy czym jesteśmy tego pewni, że przed Alicją jeszcze większe zdobycze i sukcesy. I tego jej oczywiście życzymy. Alicja Szemplińska urodziła się 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie. Pochodzi z rodziny niezwiązanej zawodowo z muzyką, a swoje pierwsze kroki stawiała podczas lokalnych konkursów wokalnych. Już jako nastolatka zwracała uwagę wyjątkowo dojrzałym głosem, który wielu porównywało do wokalistek solowych i R&B. Jak wspominają osoby z jej otoczenia i pierwsze wywiady, Alicja śpiewała praktycznie od dziecka. Brała udział w przeglądach, festiwalach i konkursach wokalnych, konsekwentnie rozwijając warsztat. Zanim poznała ją cała Polska, była już dobrze znana lokalnej publiczności w Ciechanowie i na Mazowszu. Co ciekawe, od początku ciągnęło ją bardziej w stronę soulu, emocjonalnych ballad i muzyki z mocnym przekazem niż typowego radiowego popu. Właśnie dlatego często pojawiają się porównania do Alicji Keys, a niektórzy dziennikarze ochrzcili ją nawet mianem polskiej Alicji Keys.

Ogólnopolska publiczność poznała ją w 2019 roku, kiedy wystąpiła w 10. edycji programu The Voice of Poland. Alicja trafiła do drużyny Thompsona i Barona, a następnie wygrała cały program. Była pierwszą podopieczną tego duetu, która zdobyła główną nagrodę. Dla wielu widzów już wtedy było jasne, że pojawił się jeden z najmocniejszych głosów młodego pokolenia w Polsce. W 2020 roku Alicja zwyciężyła w programie Szansa na sukces Eurowizja 2020. Najpierw zachwyciła jury wykonaniem utworu To nie ja z repertuaru Edyty Górniak, a następnie wygrała finał i otrzymała prawo reprezentowania Polski na Eurowizji z piosenką Empires. Niestety konkurs Eurowizji 2020 został odwołany z powodu pandemii COVID-19. Alicja była więc reprezentantką Polski, która nie mogła wystąpić na eurowizyjnej scenie. Co się odwlecze, to nie uciecze. I w 2026 roku historia zatoczyła koło. Alicja ponownie stanęła do krajowych eliminacji i wygrała je z utworem Pray, dzięki czemu po 6 latach wróciła do marzenia o Eurowizji i tym razem rzeczywiście reprezentowała Polskę na tym konkursie. Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej symbolicznych powrotów w historii polskich preselekcji.

A teraz wracamy do finału Eurowizji, w którym upatrywaliśmy bardzo realną szansę na ogromny sukces. Dla przypomnienia, na Eurowizji każdy kraj przyznaje 2 komplety punktów. Jeden od profesjonalnego jury, drugi od telewidzów. Najwyższe noty to zawsze 12 punktów, 10 punktów i 8 punktów. Następnie przyznawane są punkty od 7 do 1. Po ogłoszeniu głosów jury następuje najbardziej emocjonujący moment wieczoru – zbiorcze wyniki telewidzów. Klasyfikacja wielkiego finału Eurowizji była następująca. Liczba przyznanych najwyższych not – 12. Jest to lista potwierdzona. Bułgaria, Bangaranga, 4-krotnie 12 od jury w finale plus bardzo wysoki wynik telewidzów. Izrael, Michel, 1x 12 od jury. Rumunia, Szokeme, również 1x 12 od jury. Australia, Eclipse, 3x 12 od jury. Włochy, Per sempre si, 2x 12 od jury. Finlandia, Likin Haitin, 2x 12 od jury. Dania, Forvigar Him, 2x 12 od jury. Mołdawia, Viva Moldova, brak potwierdzonych 12 od jury. Ukraina, Ridnym, 1/12 od jury. I Grecja, Ferto, 2x 12 od jury.

Profesjonalne jury konkursu Eurowizji najwyżej oceniło Bułgaria 204 punkty, Australia 165 punktów, Dania 165 punktów, Francja 144 punkty, Finlandia 141 punktów, Włochy 134 punkty, Polska 133 punkty, Izrael 123 punkty, Norwegia 115 punktów, Czechy 104 punkty. Televoting wyglądał zupełnie inaczej. Bułgaria 312 punktów, Rumunia 232 punkty, Izrael 220 punktów, Mołdawia 183 punkty, Ukraina 167 punktów, Włochy 147 punktów, Grecja 147 punktów, Finlandia 138 punktów, Australia 122 punkty, Albania 85 punktów. Polska zdobyła jedynie 17 punktów od widzów, co było jednym z największych rozjazdów między oceną ekspertów a publiczności. Największe różnice między jury a publicznością: Polska, jurorzy 133 punkty, siódme miejsce, widzowie 17 punktów. Klasyczny przykład utworu docenionego za walory wokalne i techniczne, ale mniej atrakcyjnego dla masowej publiczności. Rumunia, jurorzy 64 punkty, widzowie 232 punkty. Największy zwycięzca televotingu po Bułgarii. To właśnie głosy widzów wyciągnęły Rumunię na podium. Mołdawia, jurorzy 43 punkty, widzowie 183 punkty. Ogromny hit publiczności, znacznie słabiej oceniony przez ekspertów. Dania, jurorzy 165 punktów, widzowie 78 punktów. Jedna z najbardziej jurorskich propozycji roku. Australia, jurorzy 165 punktów, widzowie 122 punkty. Świetnie oceniona za wykonanie i profesjonalizm sceniczny.

Najbardziej zaskakujący był przypadek Polski. Alicja Szemplińska znalazła się w ścisłej czołówce głosowania jury, wyprzedzając m.in. Izrael, Norwegię czy Czechy. Ale publiczność przyznała jej zaledwie 17 punktów. To pokazuje, jak bardzo różnią się gusta ekspertów i zwykłych widzów Eurowizji. Polskie jury przyznało reprezentantowi Izraela, Noam Betan i utworowi Michel maksymalne 12 punktów. Szczególnie głośne było to dlatego, że Polska była jedynym krajem, którego jury przyznało Izraelowi najwyższą notę. Dyskusja nie dotyczyła wyłącznie muzyki. W wielu krajach Europy trwały protesty przeciwko udziałowi Izraela w konkursie w związku z wojną w Strefie Gazy. Część nadawców publicznych i środowisk artystycznych nawoływała do bojkotu konkursu lub wykluczenia Izraela z rywalizacji. W polskich mediach społecznościowych pojawiła się fala krytyki pod adresem jurorów. Na forach i w serwisach społecznościowych wielu użytkowników wyrażało zdziwienie, że akurat Polska przyznała Izraelowi maksymalną liczbę punktów, podczas gdy polscy telewidzowie głosowali zupełnie inaczej. Niektórzy komentatorzy sugerowali polityczne tło decyzji, inni podkreślali, że Eurowizja powinna być oceniana wyłącznie pod względem muzycznym.

Szczególnie głośnym echem odbiło się stanowisko Vicky Gabor, która była członkinią polskiego jury. Po ogłoszeniu wyników opublikowała informację, że na swojej indywidualnej karcie do głosowania umieściła Izrael na ostatnim, 24. miejscu. Podkreśliła, że końcowy wynik nie był jej osobistą decyzją. To właśnie po jej wpisie wiele osób zaczęło domagać się ujawnienia indywidualnych głosów wszystkich jurorów. Po opublikowaniu szczegółowych kart przez EBU okazało się, że większość członków polskiego jury oceniła Izrael bardzo wysoko. Jeden z jurorów umieścił izraelską propozycję na pierwszym miejscu, kilku kolejnych na miejscach drugim do piątego. Dopiero po zsumowaniu 7 niezależnych rankingów algorytm EBU wyliczył końcowe 12 punktów dla Izraela. Najciekawsze jest to, że polskie jury przyznało Izraelowi 12 punktów. Polscy telewidzowie nie dali Izraelowi najwyższej noty. Izrael nie przyznał zaś Polsce żadnych punktów. Polska była jedynym jury w Europie z maksymalną oceną dla Izraela. A teraz pytanie. Dlaczego Polska jeszcze nie wygrała? Polska często wpada w jedną z dwóch pułapek. Świetny wokal, ale przeciętna piosenka. Dobry pomysł sceniczny, ale niezrozumiały dla widza spoza Polski. Fani Eurowizji zwracają uwagę, że polskie występy często zawierają symbole czy odniesienia zrozumiałe lokalnie, ale niewyjaśnione dla europejskiej publiczności.

Pokuśmy się o spekulacje, jak powinna wyglądać i brzmieć potencjalnie najlepsza dla Polski na podstawie wyżej wymienionych pułapek i zwycięskich dotychczasowych wykonań piosenka. A więc jeśli chodzi o gatunek, nie disco polo, nie typowa radiowa ballada, nie kopia szwedzkiego popu, największe szanse miałoby połączenie nowoczesnego popu, elementów etnicznych, elektroniki oraz mocnego refrenu. Coś pomiędzy Loreen, Maneskin i Goa. Wielu zwycięzców wygrywało właśnie dlatego, że byli nowocześni, ale jednocześnie rozpoznawalni kulturowo. Jeśli chodzi o język, najlepiej 70% po angielsku, a 30% po polsku. Badania obejmujące historię Eurowizji pokazują, że język angielski nadal daje przewagę, ale jednocześnie publiczność coraz bardziej docenia własny język i autentyczność. Przykład: zwrotki po polsku, refren po angielsku. Tak, aby widz z Portugalii zrozumiał przekaz, a jednocześnie wiedział, że słucha utworu z Polski.

Teraz temat sugerowanego utworu. Najlepsi zwycięzcy mają temat uniwersalny. Nie politykę, nie historię Polski, nie problemy lokalne. Najlepiej działają miłość, strata, nadzieja, wolność, walka o siebie. To właśnie takie emocje najłatwiej przekraczają granice językowe. Wokal jest kluczowy. Jury nagradza czystość, kontrolę głosu, emocje. Publiczność głosuje na emocje i osobowość. Idealny reprezentant Polski powinien mieć głos na poziomie Alicji Szemplińskiej, charyzmę sceniczną zbliżoną do Justyny Steczkowskiej, naturalność bez przesadnej teatralności. Jury regularnie premiuje wybitnych wokalistów i dobrze napisane utwory. Oprawa sceniczna, przy której Polska najczęściej popełnia błędy. Nie potrzeba smoków, przypadkowych tancerzy, 5 różnych pomysłów jednocześnie. Potrzeba jednego zapamiętywanego momentu. Fani Eurowizji często mówią o tak zwanym winner moment, jednej scenie, którą widz pamięta następnego dnia. Do tego solidna porcja charyzmy i korki od szampana szybują. Dla nas Alicja wygrała, ale nie koliduje to z chęcią spojrzenia z góry na innych po oficjalnym ogłoszeniu wyników.

0: Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za spędzoną z nami godzinę i życzymy zdrowia przed, w trakcie i po powrocie z zasłużonego urlopu. Naturalnie zapraszamy już za tydzień na kolejną audycję przygotowaną przez naszych wspaniałych kolegów redakcyjnych. Żegnają się z Państwem Magdalena i
1: Artur Machnoroczyński.

0: tvoří Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Dzień dobry Państwu. Życzymy wspaniałego lata. Rozpoczęło się to lato właśnie w naszym radiu. No i myślę, że będziemy z Państwem przez całe to lato słuchać dobrej muzyki, którą przygotuje Janusz, ewentualnie Jacek Portała. No, ale chciałbym teraz jeszcze podać numer do studia. To jest numer 0660 71 72 217. Jeżeli ktoś chciałby zatelefonować, no to proszę telefonować do naszego studia. Powtarzam jeszcze raz. 0660 71 72 217.
5: No właśnie, tak jak wspomniałeś, zaczęło się lato tutaj u nas w radiu. W studiu to czuć, nie tylko kalendarzowe lato, ale w ogóle za oknem naprawdę jest temperatura, w której my żeśmy praktycznie jeszcze nie mieli audycji, żeby było ponad 37 stopni ciepła, Krzysiek.
4: No jeszcze nie było tak w Lińcu takiego
5: gorąca, lata. Takiego początku lata. No, niektórzy się cieszą, niektórzy się nie cieszą, ale w gruncie rzeczy no troszeczkę za gorąco, jakby nie było. Ale cóż, jeśli chodzi o muzykę, proszę Państwa, dzisiaj tak troszeczkę w cieniu przeszedł jeden bardzo ważny rzecz w ogóle dla wszystkich Austriaków. Odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Krzysiek, ty wiesz o tym też. Mhm. Polacy niestety się nie zakwalifikowali, ale za to właśnie się zakwalifikowali Austriacy, którzy no właśnie dzisiaj o godzinie 4 mieli taki jakby mecz do rozstrzygnięcia, czy wejdą do 1/16 finału, czy odpadną z tej grupy, w której byli. No i kuriozalna sytuacja, proszę Państwa, bo wszystko się rozstrzygło w ostatnich 4 minutach dogrywki, po 90 minutach, ale to tak się rozstrzygło, że najpierw był remis, później ktoś tam strzelił gola i Austriacy by, powiedzmy, nie weszli, bo sytuacja była taka, że muszą albo wygrać, albo będzie remis, wtedy wchodzą dalej. Jeśli przegrają, niestety odpadają. Pozwolę sobie Państwu, powiedzmy, ten fragment końcowy zaprezentować, ponieważ naprawdę to jest historyczna sytuacja właśnie przede wszystkim dla Austriaków, ale skoro my tutaj mieszkamy i tutaj jakby się utożsamiamy z Austrią, więc pozwolę sobie, abyście Państwo jakby jeszcze dlatego, że mecz odbył się dzisiaj o 4 rano, więc i my to przespaliśmy i duża część w ogóle obywateli Austrii, na pewno co niektórzy oglądali ten mecz i na pewno się niesamowicie denerwowali, ale pozwolę sobie Państwu jeszcze raz przypomnieć, przekazać ostatnie słowa, ostatnie 2 minuty komentatorów, ponieważ obrazu naturalnie nie będziecie widzieć, ale posłuchajcie, jakie były emocje. Zaczynamy od remisu 2-2, skończyła się druga połowa i są tylko 4 minuty dogrywki. Proszę bardzo.
6: Jetzt gab es nochmal einen Pass und jetzt Achtung, Mahrez.
7: Oh nein.
6: Das ist unfassbar. Das ist unfassbar.
7: Nein.
6: Dritte Minute der Nachspielzeit. Algerien führt 3-2. Unglaublich. Unfassbar. Die schieben sich den Ball hin und her. Und dann ist es eine Aktion.
7: Das darf nicht wahr sein. Wir sind zu passiv geworden. Wir sind zu passiv geworden. Wir sind zu tief drinne gestanden. Das darf nicht sein. Doppelpack Mahrez. Ja, und hier sieht man, also wir attackieren nicht, wir stehen tief drinne. Es war alles korrekt, es war auch kein Abseits. Es war auch kein Abseits und Mahrez überwindet Schlager. Und das ist einfach unfassbar, dass Österreich hier
8: nein.
7: in der dritten Minute der Nachspielzeit das 3:2 kassiert und Stand jetzt sich von dieser Weltmeisterschaft verabschieden muss. Und das in einer Partie, in der die Mannschaft von Wladimir Petkovic mit einer Fünferkette unterwegs war, sich den Ball hin und her geschoben hat, sind in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Ein hoher Ball noch Richtung Gregoritsch.
9: Ja!
7: Ja!
9: Ja!
7: Ja! Es ist nicht zu glauben.
9: Wie geil ist das denn?
7: Kalajdzic! Gerade eingewechselt.
9: Was ist los?
7: Das gibt's nicht.
9: Ist das geil?
7: Drei beide. 3:3.
9: Die
7: es
9: beiden,
7: ist nicht zu glauben.
9: Die beiden Hightowers.
5: Właśnie, Krzysiek, nie oglądałeś meczu.
4: Nie oglądałem meczu i nie słyszałem, że było tak po 3:3, ale to daje jednej i drugiej drużynie wejście do następnej grupy.
5: Tak, do następnej rundy, ale najciekawsze jeszcze w tym jest to, że w tej grupie był Iran, który przy wygranej którejś z tych drużyn, obojętnie czy to by była Algieria czy Austria, Iran by wszedł również, biorąc pod uwagę ilość punktów. I tylko remis właśnie powodował, że wchodzą te dwie drużyny, a Iran odpada. Więc wyobraź sobie te trzy nacje, jakie miały emocje w przeciągu niespełna 4 czy 6 minut, ponieważ naprawdę do trzeciej minuty dogrywki było 2-2. Więc naprawdę to był mecz chyba taki na full wypas. Dobrze. Damy pierwszy utwór, Urszula zaśpiewa jak w latach 80. dmuchawce, latawce wiatr.

0: Jak dbać o nawodnienie organizmu? Otóż upalne dni to codzienność lata i należy pić regularnie, nie dopiero gdy poczujesz pragnienie. Pragnienie jest już sygnał, że organizm zaczyna się odwadniać. W upalne dni trzeba pić często, najlepiej co 20-30 minut, nawet jeśli nie odczuwa się pragnienia. Woda to podstawa, ale jedyna opcja. Najlepszym wyborem pozostaje czysta, niegazowana woda. Najszybciej uzupełnia płyny i nie obciąża organizmu. Można ją jednak wzbogacić o naturalne dodatki, takie jak cytryna, mięta, ogórek czy owoce leśne. Woda smakowa jest nie tylko smaczniejsza, ale też dostarcza dodatkowych witamin. Trzeba w te upalne dni uważać na kawę i alkohol. Bo kawa i napoje energetyczne działają moczopędnie, co przyspiesza utratę płynów. Alkohol dodatkowo zaburza termoregulację i zwiększa ryzyko przegrzania organizmu. W gorące dni najlepiej ograniczyć te napoje do minimum lub całkowicie z nich zrezygnować. Jedz wodniste warzywa i owoce. Co to znaczy? Produkty takie jak ogórki, pomidory, arbuzy, truskawki, sałata, rzodkiewki zawierają do 95% wody. Oprócz nawodnienia dostarczają też cennych składników, m.in. potasu, magnezu, witaminy C, które wspierają pracę serca i układu nerwowego. Dobrym pomysłem na posiłek są chłodniki, zupy, kremy, sałatki warzywne podawane na zimno, lekkie i orzeźwiające. Chroń się przed słońcem. Nawadnianie to nie wszystko. Równie ważne jest ograniczenie przegrzewania. Noś przeważnie ubrania, czapkę lub kapelusz. Pracuj w cieniu, rób regularnie przerwy, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia. Najcięższe prace najlepiej zaplanować na wczesne godziny poranne lub wieczorne. Sygnały odwodnienia, nie ignoruj ich. Odwodnienie nie zawsze objawia się od razu. Do najczęstszych oznak należą zmęczenie, zawroty głowy, suchość w ustach, ból głowy, uczucie osłabienia, rzadkie oddawanie moczu lub jego ciemny kolor. W takiej sytuacji trzeba natychmiast przerwać pracę, znaleźć cień i nawodnić organizm. Brak reakcji może prowadzić do utraty, do udaru cieplnego. Stanu zagrażającego życiu. Szczególną ostrożność powinno zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby pracujące fizyczne w pełnym słońcu. Ile pić? W czasie upałów osoba dorosła powinna wypijać nawet od 3 do 4 litrów płynów dziennie. A przy dużym wysiłku jeszcze więcej. Ilość zależy od masy ciała, rodzaju pracy i warunków atmosferycznych. Kluczowe jest jednak regularne nawadnianie, a nie reagowanie dopiero na pragnienie. Pamiętaj, nawodnienie organizmu latem to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa. Kilka prostych nawyków, częste picie wody, spożywanie warzyw, owoców i unikanie przegrzania może zapobiec groźnym skutkom upałów. Dla osób pracujących w rolnictwie, gdzie wysiłek i słońce idą w parze, to codzienna konieczność, nie wybór.
1: No właśnie, bardzo cenne rady. My tutaj też mamy saunę w naszym studio. Mamy tu jakąś klimę niby. Chodzi i dmucha, ale bardziej mi przypomina jonizator powietrza niż klimatyzację. Podejrzewam, że raczej 40 stopni jakby zmierzył termometrem, to będzie. Mokrzy jesteśmy faktycznie. No ale cóż, takie mamy lato, jak to mówią. Taka pogoda. Oby zapowiadane są.
0: No to musisz puścić takie lato.
1: No właśnie. No następnym razem, bo akurat mam zespół Wawele, Biały Latawiec, też takie letnie nagranie z lat 80. No ale musimy to przytrzymać. No w przyszłym tygodniu ponoć mają być jakieś burze. Może się troszkę ochłodzi. Mamy nadzieję. Ja sprawdzałem pogodę wczoraj, nie wiem jak jest dzisiaj, muszę sprawdzić, ale nie wiem czy Krzysiek wiesz, jest powiedzmy przełom czerwca i lata i w tym okresie jest dużo, dużo cieplej na przykład w Dubaju, A wiesz, że wczoraj było w Dubaju 34 stopnie, a u nas 38? Także to jest kompletna anomalia. No cóż, pozostaje się może śmiać, ale to dla niektórych wesołe pewnie nie jest. Dobrze, Jerzy Wojda, Jan Wojdak i Biały Latawiec, posłuchajmy.

latawcem dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, on.

0: Ja jeszcze powtórzę numer telefonu do naszego radia 0660 71 72 217. Jeżeli ktoś miałby takie jakieś coś do postanowienia, czy coś do podania, to zapraszamy. Ale teraz składam, wczoraj obchodziła swoje urodziny Monika Wiśniewska, pochodząca z Suwałk. Skończyła 31 lat. Życzenia od rodziców i siostry, przyjaciół i od rodziny. A co puszczasz, Jacek?
1: No, urodziny. Wypada na urodziny puścić piosenkę jakąś, która mu będzie o tym
0: mówiła.
1: Mówiła, właśnie. Do tych życzeń ja również się przyłączam. Chrzestna Dorotka, Krystian, Patryk, Adam od nas, bo my akurat znamy tą panią, tą dziewczynę, więc wszystkiego dobrego z okazji urodzin i z tej okazji piosenka.

0: właśnie prosto z Linzu z Austrii do Suwałk w Polsce potrzebowały życzenia z okazji 31 urodzin Moniki Wiśniewskiej.
1: Tak, proszę Państwa, ja chciałbym zacytować taki tekst. Został znaleziony w kościele w Baltimore i nosi nazwę Postulaty z Baltimore. Omijaj spokojnie hałas i pośpiech. Pamiętaj, jakie błogosławieństwo można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź na dobrej stopie z wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj też innych, nawet tępych i marzycieli. Oni też mają co opowiadać. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały. Zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Niech twoje osiągnięcia będą dla ciebie źródłem radości. Swą pracą wykonuj z sercem, nawet tę najmniejszą. Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem jest pełno oszustwa. Niech ci to jednak nie przesłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów. Bądź zawsze sobą. Nie udawaj zwłaszcza uczucia. Ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem ona jest wieczna. Przyjmij spokojnie rady wieku, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Pomnażaj się ducha, pomnażaj siłę ducha. Ona osłoni cię w nagłym nieszczęściu. Nie zadręczaj tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Mimo zdrowej dyscypliny musisz być dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata. Nie mniej niż gwiazdę i drzewa. Masz prawo żyć tutaj, gdzie żyjesz, i wszechświat jest taki, jaki być powinien. Żyj w pokoju z Bogiem. Cokolwiek myślisz o Jego istnieniu, czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twoje pragnienia, w zamęcie życia, w zgiełku ulicznym zachowaj pokój z Bogiem. Świat jest wciąż piękny, z całym swym zakłamaniem, nędzą i rozwiązłymi problemami. Uważaj na siebie i staraj się być szczęśliwy. Każdego dnia posłuchaj choćby krótkiej piosenki. Przeczytaj dobry wiersz. Obejrzyj dobry obraz. A także, jeżeli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów. To były takie z kościoła z Baltimore właśnie o higienie psychicznej.
0: No piękne słowa, bardzo mądre słowa, takie wymowne. Cóż dodać? Trudno cokolwiek powiedzieć na ten temat, ale muzycznie powiem tak. Krajka zaśpiewa, a ja mam swoją gitarę.

0: W piątek miał miejsce pogrzeb Krzysztofa Kazimierza Sybilskiego, który był członkiem Związku Polaków w Górnej Austrii. No, zmarł 11 czerwca 2026 roku. No tak w pełni miał tych lat ponad 80. No i odszedł tak zdecydowanie nagle, bo chyba, nie wiem, czy miesiąc albo dwa miesiące był w domu dla takich ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić sami już w domu.
1: W domu opieki.
0: W domu opieki, tak. To był, ale następną piosenkę, tą, którą chcę podać, no to będzie taka, no, ja słuchałem tej piosenki, jak do mnie zadzwonił Marek Catewicz. No i to będzie taka druga piosenka z albumu Waweli i Przyjaciele. To będzie taka piosenka, bardzo taka, no, można powiedzieć,
1: sentymentalna.
0: Sentymentalna.
1: Gdzie jest nadzieja, jest tytuł tej piosenki. Także proszę bardzo.

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jako krowa się wlecze, najważniejsze, tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna. Zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drost milkną w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby wiedzieć naprawdę, zamykają oczy, chociaż większym ryzykiem rodzi się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą.

Kiedy pewnego dnia, letniego popołudnia, całe stworzenie zażywało błogiej siesty, zięba podniosła nagle dziób i rzuciła w ciszę pytanie. Co to jest właściwie życie? Na taką mowę zapanowała wkoło jeszcze głębsza cisza. Dopiero po jakimś czasie zaczęły dochodzić nieśmiałe głosy. Pierwsza odezwała się róża, otwierająca akurat ostrożnie swój pierwszy pączek. Życie jest rozwojem. Motyl, kołysząc się na trawie, powiedział mimochodem: życie jest radością i promieniem słońca. Na dole przystanęła zmęczona mrówka, taszcząca słomę trzy razy dłuższą niż ona sama. Sapiąc ciężko, wykrztusiła: życie jest niczym innym jak tylko trudem i pracą. I pewno wśród dyskutantów powstałaby wielka kłótnia, gdyby w tym momencie nie przyszedł drobny deszcz, który zauważył a propos: życie składa się z łez, tylko z łez. Po deszczu wzbił się w górę orzeł, zataczając majestatycznie swoje kręgi. Życie jest wzbijaniem się w górę, krzyknął z wysoka. Potem przyszła noc z odpowiedzią: życie jest ciemnością i błądzeniem. Gdy minęła noc, zjawiła się jutrzenka, która oświadczyła uroczystym tonem: jak ja, jutrzenka, jestem początkiem nadchodzącego dnia, tak życie jest nadejściem wieczności.

0: No właśnie, w zielonym ogrodzie. Nie zapomnijmy podlewać tych ogrodów, ponieważ mamy taką temperaturę, że naprawdę albo rano o 6, albo wieczorem o godzinie 20 trzeba podlewać prawie że codziennie, bo inaczej no, nie będzie za dobrze.
1: No nie będzie za dobrze, no a ja tu mam taką książkę, Lekcje życia i chciałbym tak zacytować jeszcze takie, no.
0: Proszę,
1: jeszcze 9 minut. Znaczenie życia zmienia gwałtownie, kiedy dociera do nas, że nie będzie ono trwało wiecznie. Wielu myślało, że będą szczęśliwi, gdy coś się zdarzy albo coś dostaną, ale na końcu czekało ich rozczarowanie. Bardzo często mamy okazję przekonać się, że szczęście nie polega na tym, że człowiek wygra na loterii, ma piękne ciało albo pozbędzie się zmarszczek. Wszystko to może nas jakiś czas wprawić w dobry humor, który się szybko kończy i zostajemy tacy jak poprzednio. Dlaczego to ja mam być szczęśliwy? Odpowiedź brzmi, ponieważ jesteś ukochanym dzieckiem Boga. To On chciał, byś się cieszył tym wszystkim, co masz dookoła. I pamiętaj, że możesz dać więcej tym, którzy cierpią, kiedy jesteś szczęśliwy. Gdy niczego nie potrzebujesz, jesteś zadowolony. Gdy myślisz o własnych niedostatkach czy potrzebach, a wówczas łatwiej jest się dzielić czasem, pieniędzmi, szczęściem czy też sobą. Tak naprawdę ludzie szczęśliwi są najmniej skupieni na sobie. Często też bezinteresownie robią coś dla innych, są milsi, bardziej kochający, skłonni do wybaczenia. Nieszczęście skłania się do egoistycznych zachowań. Szczęście zaś pozwala łatwiej dzielić się tym wszystkim, co posiadamy. Prawdziwe szczęście nie jest wynikiem jakiegoś zdarzenia i nie należy od okoliczności. To my, a nie to, co się wokół nas dzieje, decydujemy o własnym szczęściu. Szczęście jest naszym naturalnym stanem, ale zapomnieliśmy o tym, jak z niego korzystać, gdyż zgubiliśmy się w tym, jak według nas wszystko powinno wyglądać. Przynajmniej spróbujmy być szczęśliwi. Próbowanie przeszkadza w odczuwaniu. Stajemy się szczęśliwi stopniowo, a nie poprzez nauczanie jakichś technik, czy też przez jakieś zdarzenia. Szczęście pochodzi z odczuwania chwil szczęścia, z nadzieją, że będzie ich coraz więcej. Któregoś dnia zrozumiemy, że mamy 5 minut szczęścia, a potem nagle to będzie godzina, wieczór czy nawet cały dzień. Nigdy nie będziemy szczęśliwi, porównując się z innymi. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, co mamy i co możemy zrobić, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma i może więcej. Szczęście pochodzi stąd, że akceptujemy siebie bez porównania się z innymi, czy ze sobą z przeszłości lub wyimaginowanej przyszłości.
0: No piękny temat, Krzysiek, poruszyłeś. Szkoda, że tak późno, bo szczęście to jest naprawdę... No można by długo rozmawiać i dyskutować na ten temat, ale ci powiem, ja jestem szczęśliwy, że się urodziłem. To już jest ten punkt wyjścia. Co prawda czasami jest tak, że w naszym życiu padają kłody pod nogi i trzeba jakoś mimo wszystko przez to życie iść, ale to wszystko i tak zależy od naszego nastawienia, bo sam fakt, że jesteśmy tutaj, to już jest coś pięknego. Bo ja nawet wspominałem chyba w ostatniej audycji, Krzysiek, że kiedyś matematycy próbowali wyliczyć matematycznie prawdopodobieństwo Twojego, czy mojego, czy w ogóle jakiegokolwiek człowieka zaistnienia w ogóle w wieczności tutaj, matematycznie. Już nie mówię o kwestii wiary Boga, tylko powiedzmy w takich wymiarach materialnych. I nie zdołali tego wyliczyć. Nie ma takiej liczby prawdopodobieństwa, żeby to jakoś określić. Sam fakt właśnie, że tutaj czy ty, czy ja, czy państwo jesteście tutaj z nami na przykład i teraz słuchacie audycji, to jest to szczęście właśnie, punkt wyjścia. Wiadomo, w życiu liczą się chwile i każda chwila jest naszym szczęściem. Każda chwila, którą przeżywamy tu i teraz. I to, co było, już nie wróci. To, co będzie, to jest dla nas niespodzianką i też naszym szczęściem. Tylko to jest kwestia odbioru tego, jak my będziemy na to nastawieni i co będziemy mieli w swojej świadomości, żeby to przeżywać. coś pięknego, Krzysiek, prawda? I warto mówić wszystkim dookoła, chociaż czasami właśnie nam nie potrafi to przechodzić przez

0: Dwie sekundy. Następna audycja za tydzień, także serdecznie zapraszamy. Krzysiek, już telefonu nie będziesz chyba przypominał, bo nie ma sensu. Będziemy się powoli żegnać, a na koniec nie liczę godzin i lat. Andrzej Rybiński, nie, troszeczkę wiesz tak, nie mieścimy się w czasie, bo utwór ma 3 minuty, a nam zostało 4, także...
1: No to jeszcze może coś puścimy na koniec.
0: Dobrze, okej. Okay.

0: Dziękujemy Państwu za to, że mogliśmy gościć w Państwa domach i życzymy wspaniałego tygodnia i do następnej audycji.
1: A dzisiejszą audycję dla Państwa przygotowali
0: Krzysztof Sierański
1: i Jacek Portała.